0: Asante na gekorowe haunani uvataire skiza tune. Gudirikani uravatara kutuma demo A kuri 23 175.
1: Watu mani ukwa mkira domeriku masafaricom ila ina adeto makiria.